okay, kwe kasa. Alon waba ami to su ogu ojo yo to je wipe ojumo kan oni mo ki ojo mo yo. Alon waba to su ogo orun yo to je wipe ojumo kan oni mo ko ran o maran.